musical strefach na label Pale Music International. Tyle tu Steve Morrow, osnovny człowiek. Tyle Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals of Steve Morrow. Dwa parciety czuchmy na tiach. To jest technik. Na tiach brałowe. Why Did You Do It, tytuła poslenutu. Selekcję transiło zapoczyła jeszcze Gaston Małku.